0: Polska Fala.
1: Ukraina pozostaje dla Polski priorytetem w polityce zewnętrznej. Wicepremier minister zagranicznych spraw Republiki Polskiej Radosław Sikorski u Sejmie wyголосив priorytety polskiej zewnętrznej polityki na 2026 rok, тобто представив програмну промову міністра закордонних справ, і значну частину виступу він присвятив наслідкам російської агресії проти України для безпекової ситуації в регіоні, а також значенню польської та європейської допомоги Україні.
2: Kwestia pierwsza i najbardziej istotna. W Ukrainie wciąż trwa wojna, a całkowitą odpowiedzialność ponosi agresor, Rosja. Ataki na ludność cywilną, na budynki mieszkalne, szkoły, pociągi czy szpitale to pogwałcenie podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Putin nie chce pokoju, tylko kapitulacji. Przypominam, że jeszcze w latach 90. Rosja udzieliła Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. W zamian za to Ukraina zrzekła się broni atomowej, a miała wówczas trzeci pod względem wielkości arsenał na świecie. Porozumienie wynegocjowano z udziałem państw Zachodu. W 2014 roku, w momencie aneksji Krymu, Ukraina była też państwem konstytucyjnie neutralnym. Dzięki odwadze swoich żołnierzy, dzięki poświęceniu obywateli i wsparciu sojuszników na całym świecie, w tym Polski, Ukraina się broni. Wszystkim, którzy uważają, że pomoc Ukrainie jest niepotrzebna czy nieopłacalna, mówię wyraźnie: popełniacie błąd. Nie chcecie słuchać mnie? Posłuchajcie jednego z największych autorytetów w sprawach polskiej polityki wschodniej, Jerzego Giedroycia, w 120. rocznicę jego urodzin. Cytuję: musimy za wszelką cenę utrzymać niepodległość Ukrainy, Litwy i Białorusi, bo to jest w naszym życiowym interesie, twierdził w latach 90. Giedroyć. Gdyby Rosja wchłonęła Ukrainę, to jesteśmy ugotowani, wzięci za gardło. Koniec cytatu. Gdyby Ukraina przegrała, zagrożenie ze strony Rosji nie spadnie, ale wzrośnie. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby czołgi Putina stanęły w Medyce pod Przemyślem.
1: Zaznaczył minister zagranicznych spraw Polski Radosław Sikorski. Radosław Sikorski określa także perspektywy ekonomicznej współpracy w kontekście odbudowy Ukrainy.
2: Wolna, będąca częścią Zachodu Ukraina, to dla nas szansa. Szansa na wyrwanie kłów rosyjskiemu imperializmowi, na wzmocnienie wspólnej obrony, na intensywną współpracę gospodarczą, na wspólne projekty w przemyśle obronnym oraz zaangażowanie naszych przedsiębiorstw w proces odbudowy.
1: Zaznaczył podczas swojego wystąpienia u polskiego Sejmu polski minister zagranicznych spraw, wicepremier Republiki Polska Radosław Sikorski. Za період повномасштабного вторгнення Польща передала Україні 48 пакетів військової допомоги на суму понад 3,5 мільярди євро. За словами міністра, Польща також виділила 100 мільйонів доларів на ініціативу «Перелік пріоритетних потреб України», яка передбачає закупівлю американського озброєння для української армії. І ще 100 мільйонів доларів Варшава спрямувала на чеську програму із закупівлі боєприпасів для Збройних сил України.
2: От 4 лат показуємо світу, що означає гасло «Польська солідарність». Підчас моєї останньої візити в Вашингтоні підкреслював то праві кожен мій розмовця. Obecnie, kiedy w środku zimy Rosjanie bombardują ukraińskie elektrociepłownie, Polacy zebrali ogromne sumy na generatory prądu dla marznących mieszkańców Kijowa i innych miast. Jedną z takich zniszczonych elektrociepłowni odwiedziłem razem z liderami z całej Europy dosłownie przedwczoraj. W Krakowie arcybiskup Grzegorz Ryś ogłosił, że na ten cel pójdą środki zebrane 1 lutego na tacę. Niektórzy zapowiadali puste koszyki. Wierni dali prawie 6 milionów złotych.
1: Сікорський також підкреслив, що Польща прагне залишитися одним із лідерів підтримки України та планує активно долучитися до процесу відбудови нашої країни.
2: Шановні Państwo, oczywiście mamy świadomość problemów współczesnej Ukrainy. Dostosowywanie się do unijnych standardów, poprawa funkcjonowania państwa, transparentność administracji, wyplenienie korupcji. Ukraińcy mają przed sobą jeszcze dużo pracy. Wynika to z obowiązku wdrożenia umowy stowarzyszeniowej. Wiemy to i chcemy pomóc, pamiętając, ile wysiłku wymagały od nas te same procesy. Tak jak w latach 90. kraje Unii Europejskiej chciały mieć na swojej wschodniej flance ład i przewidywalność i dlatego wspierały naszą modernizację, tak i my widzimy sens w tym, aby Ukraina się rozwijała i ciążyła ku Unii. Zwycięstwo Kijowa będzie naszym zwycięstwem. Rosja, wbrew temu, co mówi jej propaganda, wcale nie wygrywa. Nie dajmy się nabrać.
1: Глава польського МЗС Радослав Сікорський під час свого виступу у Сеймі похвалив українських іммігрантів за високу економічну активність у Польщі. Вони заснували понад 120 тисяч компаній, працюють і платять у Польщі податки. Ці підприємства збільшують торговельний обмін з Україною, підкреслив польський міністр закордонних справ.
2: Дякую обіцянці в Унії і НАТО, дякую предвидивальним приписам, високим видаткам на оборонність і гęstej сіті пов'язань з Україною, Польща є брамою до inwestycji w tym kraju. A mieszkający w Polsce Ukraińcy już przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki. W 2024 roku nasze PKB powiększyło się dzięki nim o niemal 100 miliardów złotych. To ponad połowa kwoty przeznaczonej w tym samym roku na Narodowy Fundusz Zdrowia. Ogromna większość ukraińskich uchodźców pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą. Poziom aktywności zawodowej dorosłych imigrantów z Ukrainy jest wręcz wyższy niż wśród Polaków. Od 2022 roku Ukraińcy założyli w Polsce ponad 120 tysięcy firm. Zatrudniają ludzi, płacą podatki. Tu, u nas. Te przedsiębiorstwa od lat zwiększają naszą wymianę handlową z Ukrainą, a w czasach pokoju ich rola jeszcze wzrośnie. Ale przecież nie o zysk finansowy przede wszystkim chodzi. Od 4 lat pokazujemy światu, co oznacza hasło Polska Solidarność.
1: Виступ Радослава Сікорського сигналізує про нову реалістичність і те, що польсько-українські відносини стають більш зрілими. У безпеці повна єдність, в економіці жорстка конкуренція в межах правил, в історії відкритий діалог.

0: Polska Fala.
1: 25 lutego 1942 roku powołano w Duns w Szkocji pierwszą dywizję pancerną generała Maczka. Pierwszą dużą jednostkę pancerną w historii Wojska Polskiego. Dowództwo objął Stanisław Maczek, a formacja szybko stała się symbolem nowoczesnych i profesjonalnych polskich sił zbrojnych stworzonych na Zachodzie. Dywizja powstała z żołnierzy, którzy przeszli trudny szlak bojowy od kampanii wrześniowej w 1939 roku przez walki we Francji, aż po ewakuację do Wielkiej Brytanii. Tam przeszli intensywne szkolenie w obsłudze czołgów i nowoczesnej taktyce pancernej, przygotowując się do udziału w walkach na zachodnim froncie. Formacja była wyposażona m.in. w czołgi typu Sherman i Cromwell, co pozwoliło jej skutecznie walczyć w ofensywnych operacjach przeciwko hitlerowcom. Od sierpnia 1944 roku dywizja wchodziła w skład pierwszej armii kanadyjskiej, biorąc udział w walkach w Normandii i późniejszej ofensywie przez Francję, Belgię i Holandię. Jej żołnierze zdobywali miasta niemieckie, wyzwalali m.in. Bredę, gdzie dzięki precyzyjnym działaniom uniknięto zniszczeń cywilnych i zabudowy miejskiej. Działania pierwszej dywizji pancernej były przykładem skuteczności, odwagi i dyscypliny polskich pancerniaków. Formacja stała się symbolem męstwa i profesjonalizmu, a także dowodem, że Wojsko Polskie mimo trudnej historii i rozproszenia się po upadku kraju potrafiło odegrać znaczącą rolę na arenie międzynarodowej. Szlak bojowy dywizji skończył się w Niemczech, a jej dziedzictwo wciąż jest pamiętane w Polsce i w krajach wyzwolonych przez jej żołnierzy.

0: Polska Fala, program o życiu Polaków na Rówieńszczyźnie i Wołyniu.
1: Wiadomości o ukraińsko-polskich relacjach międzynarodowych.
0: Polska murem za Ukrainą.
1: Trzymajcie się.
0: Razem zwyciężymy.